0: Mama dazuka
1: hiyo mayele.
0: Mile ni umukabe grupe milka esa erere. Inatengeneza na kutuzishia super kalite. Panaita singe, jaze na beste. Tofauti na zile zingine zenye zinaleta kama mulume.
1: Wanda na iko zile tu. Banatengeneza pia Royal Room Cafe, Royal Room Tangawizi. Na zote hazina mulume.
0: Ni makalite speciale. Havana konkira.
1: Havana konkira. Sikia sasa.